0: posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w biznes.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
4: No tak.
3: A teraz jedziemy do Factory.
4: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
2: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a teraz w moim studio gość.
9: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
8: Za nami wakacje, co dobre, szybko się kończy. No to może na początek naszej rozmowy podsumujmy, co działo się właśnie w tym sezonie letnim, który no już kończy się.
9: Tak, powoli się on kończy, jeszcze troszeczkę działamy, póki ta pogoda nam sprzyja, ale w okresie faktycznie tym letnim bardzo dużo działaliśmy w terenie. Byliśmy w naszym ogrodzie na ziemi wspólnej, działaliśmy w ogrodzie na terenie Nowego Cegielskiego przy ulicy 28 Czerwca, a także angażowaliśmy się w działania w przestrzeni rodzinnych ogródków działkowych imienia Maksymiliana Jackowskiego przy ulicy Wspólnej. Tak jak już od kilku lat przy ziemi wspólnej prowadziliśmy akcję adopcji grządek, gdzie wybranych 12 osób opiekowało się grządkami, hodowało własne warzywa, zioła i starało się też dbać o tą przestrzeń. Z kolei na terenie Nowego Cegielskiego, tam bardziej oprócz tworzenia kolejnego miejsca do uprawy roślin, też organizowaliśmy warsztaty takie z pokroju tematyki kulturalnej, integracyjnej, ale też ekologicznej. Tworzyliśmy na przykład upcyklingowe dzwonki wieczne.
8: Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
9: Dzwonki wieczne to taka przeszkadzajka, którą często możemy gdzieś spotkać na balkonie czy w naszym ogrodzie, która troszeczkę pod podmuchem wiatru powoduje, wydaje różne dźwięki.
8: Czasami jakieś pióra się pojawiają, to jest coś takiego?
9: Tak, to jest coś w tym stylu, tylko my zamiast piór wykorzystaliśmy na przykład kapselki, które leżą na ziemi po różnego rodzaju napojach, tak żeby pokazać, że tym przedmiotom możemy też dać drugie życie.
8: Czyli takie ekologiczne podejście.
9: Tak jest, o to nam bardzo chodziło, żebyśmy pokazali, że jest wiele też takich materiałów i przedmiotów, no, które jakby w tych zasadach gospodarki obiegu zamkniętego możemy dać im kolejne jakieś tam formy życia.
8: Sporo osób wzięło udział w tych zajęciach?
9: O dziwo, bardzo dużo osób było zainteresowanych takimi warsztatami i widzimy też to, że bardzo fajnie sprawdza się taka formuła wykorzystania tych rzeczy przy czymś bardzo praktycznym, czyli rzeczy, która no, gdzieś tam będzie zdobiła nasz ogród, nasz balkon i inni ludzie, którzy do nas przyjdą, nas odwiedzą, też będą mogli to zobaczyć i pewnie w jakiś sposób ich to zaintryguje lub zainteresuje.
8: No i powróćmy jeszcze do tych ogródków. no sporo się działo latem, no bo przecież wiosną sialiście, później latem pierwsze pewnie zbiory i doglądanie, i podlewanie, i tak dalej, i tak dalej.
9: Tak jest, zgadza się, no jakby przez ten cały sezon jest mnóstwo tej takiej pracy i porządkowej, i związanej jakby z takim bieżącym dbaniem o tą roślinność, a na sam koniec na przykład sezonu przy rodzinnych ogródkach działkowych postawiliśmy regał działkowa spiżarnia, czyli taki punkt food sharingu, gdzie teraz działkowcy mogą zostawić nadmiar swoich plonów, bo często też się tak zdarza, że nie wiemy do końca, co później zrobić z tymi zbiorami. I teraz znajduje się to w takiej przestrzeni na ogródkach działkowych ogólnodostępnej, gdzie każdy mieszkaniec nawet z zewnątrz może podejść i skorzystać z tego nadmiaru, który zostawili działkowcy.
8: Za darmo?
9: Za darmo. Regał jest tak skonstruowany, że każdy ma do niego dostęp, w każdej chwili można w zasadzie do niego podejść i jeżeli zainteresują nas brzoskwinie, śliwki, to śmiało można się częstować i brać.
8: A propos tych owoców, a propos zbiorów, ja jestem miłośnikiem tych zbiorów, tych naturalnych owoców, warzyw. Co udało się właśnie posadzić i jakie tutaj owoce, jakie plony pojawiły się w tym sezonie u Was?
9: Na ziemi wspólnej między innymi bardzo dużo pojawiło się malin. Fantastycznie urosły cukinie. Mamy, myślę, że kilkadziesiąt pomidorów i jeszcze do tej pory widzimy rosnące papryki.
8: Koniecznie muszę chyba do Was zajrzeć.
9: No, myślę, że czym prędzej, bo w każdej chwili może to już zniknąć.
8: A co jesienią? Bo powiedzieliśmy o tym, co działo się latem, tak pokrótce. A teraz powiedzmy, jakie są plany. Przed nami również piękna pora roku, kolorowa. Już powoli w Poznaniu zaczynają liście się tutaj przebarwiać. Co będziecie robić i jak będziecie działać?
9: Tak, zgadza się. Jesienią troszeczkę mniej będzie nas w tych działaniach w przestrzeni osiedla Wilda, ale będziemy nadal działali prężnie w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. I tam już niedługo wracają chociażby spotkania muzyczne z zespołem Klika. We wtorki od godziny 16.30 do 18.00 będzie można spotkać się z zespołem Klika, który gra własne utwory i covery. Wtedy spotyka się grupa seniorów i przy kawie, herbacie wspólnie mogą dołączyć do śpiewania i wykonywania tej muzyki. A oprócz tego zapraszamy na dźwiękową mapę Wildy, czyli takie warsztaty związane z pracą z mikrofonem, z rejestratorami dźwiękowymi i tworzeniem kolejnych nagrań związanych z Wildą. Skupiamy się na miejscach, wydarzeniach z przeszłości, ale też na ludziach, którzy obecnie funkcjonują i są ważni dla tego osiedla.
8: A kto nie był jeszcze w Schronie Kultury Europa, ja powiem, że miałem okazję kilka razy tam być i robi ten schron ogromne wrażenie. Takie pytanie, każdy z ulicy może przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy turyści, którzy zawitają do Poznania?
9: Tak, zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich, czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki no, z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
8: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
9: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, no osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
8: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
9: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
8: A na jakie inicjatywy czekacie?
9: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
8: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
9: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
8: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
9: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
8: I o to właśnie chodzi, by być życzliwym, podchodzić do drugiego człowieka z uśmiechem. A ja przypomnę, że dziś w moim studio uśmiechnięty gość
9: Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa.
8: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również.
8: Czas na sportowy temat. Wakacje za nami, a co za tym idzie?
10: No nie można już korzystać z basenów letnich, bo one zakończyły sezon, ale zapraszamy oczywiście jak zawsze na pływalnie kryte. Działają te pływalnie na osiedlu Zwycięstwa, na osiedlu Stefana Batorego i na ulicy Taborowej, czyli najnowsza nasza pływalnia Grunwald. Niebawem ruszą pływalnie na Ratajach i pływalnia na Chwiałce. Tam już od września trwają nauki pływania, czyli jak ktoś chce jesienią rozpocząć przygodę i nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie, to bardzo serdecznie zapraszamy.
8: A kto nie lubi wody, ma też okazję do uprawiania innych sportów, innych dyscyplin na terenie Poznania.
10: Dokładnie. Ja myślę, że już wiele osób czeka na przykład na lodowisko. Można korzystać z lodowisk dwóch w Poznaniu, ale one się otworzą dopiero w okolicach połowy października. To będzie lodowisko nad Jeziorem Maltańskim i drugie lodowisko, najnowsze nasze, oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku, czyli lodowisko w hali Wilda. Ono także gdzieś w połowie października wystartuje i to są dwa lodowiska, które jak wystartują, to codziennie od rana do wieczora będą otwarte dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. A jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dużego lodowiska sportowego Chwiałka, to musi zaglądać na jego stronę internetową i szukać w grafiku lodowiska ślizgawek. Te ślizgawki teraz odbywają się również w weekendy, no ale tych jednostek dostępnych dla publiczności jest nieco mniej. Jeszcze ten sezon łyżwiarski się w pełni nie rozwinął. To jedno, a drugie, no to jest boisko sportowe, które w większym zakresie służy łyżwiarzom figurowym czy hokeistom, którzy tam mają swoje treningi. Sport wyczynowy. Natomiast po to właśnie uruchomiliśmy drugie lodowisko w hali Wilda, żeby zapewnić mieszkańcom tą taką ciągłą dostępność lodu jesienią, ale to tak jak powiedziałem, od połowy października.
8: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W naszym programie teraz zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy do nowego zoo w Poznaniu.
11: Tutaj wędruję w tej chwili ścieżką na tyłach wybiegu pandek rudych, bo pandki, które urodziły się pod koniec czerwca, one jeszcze na ten duży wybieg dostępny dla zwiedzających nie wychodzą. Ja spróbuję tutaj zerknąć. Może uda mi się je gdzieś wypatrzyć, ale jeżeli mi się nie uda, no to od razu Państwu wytłumaczę, dlaczego mi się to nie uda. Remigiusz Kaziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. No i mama Indira obserwuje mnie tutaj bacznie, natomiast samych maluchów niestety nie było mi dane zobaczyć, a więc jak Państwo widzą, nawet praca w zoo nie umożliwia zobaczenia małych pandek, które są pod czujną opieką swojej mamy. Pandki rozwijają się dosyć długo. Te urodziły się pod koniec czerwca 24. W tej chwili ważą około kilograma, ponad kilogram, kilogram 300, kilogram 100 kilkadziesiąt gramów, bo były ważone, były odrobaczane, zostały im podane wszelkie konieczne szczepienia, zostały też zaczipowane, no, całą tą standardową procedurę w stosunku do młodych drapieżnych, bo do rzędu drapieżnych pandki się zaliczają, mimo że dieta ich jest raczej wegetariańska. No więc cała ta procedura została w ich przypadku przeprowadzona. Mają się dobrze, mają otwarte oczy, są już coraz śmielsze, ale tak mocniej i częściej wychodzić ze swojej budki zapleczowej będą pewnie gdzieś dopiero po 90, może 100 dniach od narodzin, a więc będzie to pewnie gdzieś koniec września, początek października, a zanim zaczną wychodzić na wybieg, tak żeby Państwo je mogli zobaczyć, to pewnie celowałbym w koniec listopada, początek grudnia. Pandki rozwijają się dosyć długo, oczy otwierają jak na drapieżne, dosyć też późno, po mniej więcej 20 dniach od narodzin. No i przez pierwsze 2-3 miesiące są naprawdę bardzo, bardzo nieporadne i bardzo mocno uzależnione od mamy. Rodzą się jedna, dwie, czasami, ale bardzo rzadko więcej. U nas no, poprzednie narodziny to była jedna, też samica, Kumari. Kumari w tej chwili mieszka w Ustce nad Łabą. No i teraz mamy dwie samiczki. Ich imion jeszcze nie znamy, ponieważ ich imiona wybiorą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie.
12: Do końca września nowe zoo w Poznaniu czynne jest do godziny 19, z kolei od października do 17.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz dłuższa rozmowa. Wybrałem się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i właśnie ze mną...
16: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
12: Poznaniacy Wielkopolanie ruszyli na grzyby.
16: Zgadza się, teraz szczególnie w tym okresie tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie wysypem grzybów. No, borowików mamy w naszych wielkopolskich lasach pod dostatkiem i to widać rzeczywiście, ten ruch w lasach, szczególnie w weekendy, jest duży. Każdy grzyb to specyficzny zapach i też mamy idealne warunki za oknem do tego, by te grzyby rosły, czyli jest wilgoć, jest ciepło cały czas, także one się rozwijają. No i tutaj to jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
12: To bardzo ważne, co pan powiedział. A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
16: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
12: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
16: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki, no wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
12: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
16: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. To jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe, grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
12: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
16: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. No, trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no, po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
12: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
16: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
12: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
16: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
8: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
16: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno wieczorami i poranki, to są te właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy usłyszeć porykiwania byków i to jest szczególny czas właśnie w przyrodzie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać o ważną rzecz, jeśli chodzi o grzybobranie i zwierzynę, to też nie wszędzie w lesie możemy zbierać grzyby. Trzeba pamiętać, że mamy rezerwaty, mamy ostoje zwierzyny, tam nie możemy wchodzić i po to są te miejsca utworzone, żeby tam przyroda, zwierzyna miała spokój, żebyśmy tam jej nie niepokoili. Także to jest ważny apel, żebyśmy też zwracali uwagę, by no nie wszędzie z tym koszykiem wędrować i też by nie niepokoić zwierzyny.
8: Powiedzieliśmy o grzybach, powiedzieliśmy o zwierzętach, jeszcze tutaj świat roślin. Jesień to czas zbiorów także różnych roślin, które są jadalne.
16: Tak, zgadza się i tutaj też nasze arboretum leśne w Sycowie w okresie tym jesiennym, wrześniowym organizuje taką akcję dereniobrania. Możemy pojechać i narwać derenia własnoręcznie i po prostu po symbolicznej opłacie zabrać sobie do domu. Z derenia różne przetwory można robić, nalewki, także to jest też właśnie czas, kiedy w lesie dojrzewają i maliny, także możemy zbierać. No i jest wiele tych płodów runa. Trzeba pamiętać też o tym, że jak wędrujemy po lasach, warto zadbać o ubiór odpowiedni, no i cały czas pamiętajmy o kleszczach, które gdzieś na nas też czekają, więc musimy dobrze się ubrać, zastosować najlepiej te takie spreje, tak żeby odstraszały one takich pasażerów na gapę. No i właśnie dobry strój, długa nogawka, jeśli chodzi o spodnie, koszula z długim rękawem, nakrycie głowy i możemy w sposób bezpieczny po tych lasach wędrować i sprawdzać co jakiś czas sobie właśnie te spodnie, czy gdzieś tam nie chodzą kleszcze. Po przyjściu do domu prysznic, obejrzenie się i wytrzepanie tych ubrań, to są takie najlepsze zasady, które stosują leśnicy na co dzień i, no i one rzeczywiście dają efekt.
8: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś gościłem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przy ulicy Gajowej, a o tym wszystkim opowiadał
16: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję.
8: W magazynie teraz o najmniejszym użytku ekologicznym w Poznaniu. Tak, tak, chodzi o traszki ratajskie.
17: Ono właśnie, to miejsce się taką specyficzną strukturą przestrzenną charakteryzuje, bo z jednej strony mamy właśnie to zagłębienie po tej Dolinie Piaśnicy. Tak naprawdę nic tam już z tej przepływającej rzeki nie widać poza charakterystycznym ukształtowaniem terenu. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy tam dwa sztuczne stawy wykopane na samym środku. To są sztuczne stawy wykopane podczas budowy ratajskich osiedli i dookoła park, który z jednej strony jest ograniczony linią tramwajową, a z drugiej strony skarpą, na której znajduje się osiedle Tysiąclecia. Natomiast jeszcze od strony zachodniej jest taki obszar starej glinianki, glinianki przy starej papierni i to spowoduje, że w tym takim właśnie zagłębieniu mamy bardzo różne wysokości terenu, tam zbiera się dużo wody, mikroklimat lokalny sprzyjał temu, żeby po prostu te zwierzęta mogły tam przetrwać. No i to, co obserwujemy, no to obserwujemy niesamowitą populację, jeśli jak chodzi o warunki miejskie. I to nie tylko populację traszki zwyczajnej, ale też badania, które tam prowadzimy, no pokazują różne inne ciekawe zjawiska. To tam wykryliśmy zdolność ropuch szarych do wchodzenia na stare wierzby, które na tym terenie znajdują się.
8: Pozwoli pan, to zapytam o liczbę. Wiadomo, ile traszek mamy w Poznaniu? Da się policzyć te płazy?
17: Jest to bardzo żmudne zadanie z tego powodu, że to są zwierzęta, tak jak ta nazwa wskazuje, traszka zwyczajna. Ona, ta zwyczajność polega z jej pospolitości, więc to są zwierzęta, które w sprzyjających okolicznościach tworzą bardzo duże populacje. Są metody, które pozwalają określić, że ta traszka, którą spotykamy, to jest dokładnie ta traszka, którą, nie wiem, spotkaliśmy tydzień, dwa tygodnie czy rok wcześniej. Ich brzuszki mają bardzo takie charakterystyczne plamki. Ta plamistość brzuszna jest niczym nasz odcisk palca. Natomiast no, problem w tym, że każdą taką traszkę należy sfotografować. W oprogramowaniu za pomocą sieci neuronowych można porównywać te wzorki. Natomiast wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. My podczas takich nocnych, wieczornych kontroli, te kontrole się tak naprawdę odbywają bardzo regularnie od wielu lat. Jesteśmy w stanie nawet spotkać 20, 30, 50 osobników, więc to jest niesamowita ilość materiału i no niestety metodycznie tak dużą populację bardzo trudno jest oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości względne, to przeprowadzaliśmy odłowy już z taką metodą nie bazującą na tym, żeby rozpoznać każdego osobnika, ale żeby po prostu określić liczbę traszek na jednostkę czasu użytą, wykorzystaną na badania. No i tutaj nasze wyniki no, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu tam kilku dni prowadzonych badań odłowiliśmy ponad 1000 traszek dorosłych.
8: O płazach i nie tylko opowiadał doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
14: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Asiatyk.
1: Jeszcze do 13 września potrwają utrudnienia na Kościelnej. Obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu. Kościelna wciąż jest zamknięta dla ruchu na jezdni wschodniej, prowadzącej w stronę Sołacza na odcinku między Wąską a Jeżycką. Autobusy przejeżdżające Kościelną kursują zmienionymi trasami.

To właśnie teraz zaczyna się wasz najlepszy wtorek w tym tygodniu. Jesteśmy w tym razem od początku, podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was dużo energetycznej muzy od rana. Waldek Darłach, dzień dobry, jest 6:30.

Justin Jackson, Turn the Lights Off. No i taka pora roku nam się robi, że w łazience o tej wczesnej porze to już raczej znów będziemy zapalać światło wcześnie rano. Za 21 minut, godzina 7. Mam coś do waszej porannej rozgrzewki. Trzy szoty w Melo już za chwilę i do zgarnięcia torba Melo Radia. Kto chce. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. 321-321-777. Pierwszy telefon wykonajcie dzisiaj do Melo. Zgarnijcie torbę, taka Melo torba czeka na was, praktyczna. Na pewno się przyda w tym sezonie. Jeżeli jeszcze jej nie macie, no to dziś możecie ją zgarnąć. 321-321-777.

0: A na następne miesiące. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Monika, to jak tak dobrze ci się układa, to sprawdzimy ciebie teraz, bo teraz przed tobą.
1: Trzy szoty w melo.
0: Trzy szoty w melo, które mamy. Uwaga, Grecja czy Hiszpania?
2: Grecja.
0: Powieści czy bajki?
2: Bajki.
0: A schody czy winda?
2: No schody oczywiście.
0: To tak, żebyś schodów żadnych tam, zwłaszcza tych pod górę, nie miała dzisiaj. Melotorba jest już twoja, zgarniasz ją w takich właśnie porannych rozdaniach. Trzymaj się, Monia, miłego dnia, hej, hej.

0: Artemas, I like the way you kiss me w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempo i skoro tak zaczął nam się wtorek, dokładnie tak jak lubicie, no to pozostała część dnia, a trochę go jeszcze jest, na pewno też będzie układać się dokładnie tak, jak sobie to życzycie i planujecie. Tym bardziej, że dzisiaj dzień dobrych wiadomości, przy okazji też dzień marzyciela, także wiecie, możecie uruchomić myślenie, jakieś może plany co do tego, co można byłoby fajnego dzisiaj zacząć i dzień dobrego samopoczucia. Sami widzicie, że to jest naprawdę fajnie zaczynający się wtorek. Żebyście byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, za chwilę newsy w Melo. Będzie też prognoza pogody dzisiaj w wielu miejscach w Polsce. Naprawdę bardzo gorąco. Szczegóły już za chwilę, a teraz za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Billy Oxy, Break in Dishes w Melo. No właśnie tak podkręcamy tempo i dokładnie tak zagramy o 7, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
21: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
22: No tak.
21: A teraz jedziemy do Faktory.
17: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
21: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
22: Po reklamie. Pogoda.
23: Stopni wskazują termometry w Poznaniu. W ciągu dnia znacznie się ociepli. Po południu temperatura wzrośnie aż do 29 stopni, czyli do Poznania wraca lato. Nad naszym miastem będą jednak chmury. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast w środę i czwartek. Ciśnienie mamy umiarkowane, w ciągu dnia będzie spadać.

0: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Roman Rzet usłyszał zarzuty w aferze Zonda Krypto. Trafi też do aresztu. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To bliski współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka. Miał z nim zakładać giełdę BitBay. Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi. Do ataku doszło w nocy. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 jest rannych. Przygoda Igi Świątek na tegorocznym US Open dobiegła końca. Polska tenisistka odpadła w czwartej rundzie. Przegrała z Chinką Qin Wenzhen. Co zawiodło?
1: Ciężko mi ocenić, bo pierwszą część meczu, wiadomo, widać było, że gram dobrze.
0: Qin Wenzhen poprzednim razem pokonała Polkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Dania zwróci Grenlandii 20-tonowy meteoryt. Zrobi to po 60 latach od jego wywiezienia z wyspy. Dla Inuitów kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie kulturowe.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Szczególnie ważne codziennie rano jest to, żeby ze wszystkim zdążyć, dlatego podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Jest już siódma.

Felix Janis, Sophie Ellis, Baxter, Ready for Your Love. Tak podkręcamy tempo. Czy wy jesteście gotowi na to wszystko, co sobie dzisiaj zaplanowaliście? Czy odpowiednio czas też ułożony? Czy wszystko zgodnie z waszym planem dzisiaj układa się od samego rana? No, trzymam kciuki, żeby tak właśnie było i żeby nic nie wyleciało z tej listy rzeczy fajnych do zrobienia i żebyście o niczym nie zapomnieli, bo o czym naprawdę dużym można zapomnieć, to powiem wam już za chwilę w Meloradio, a wcześniej Armin van Buuren i Sasha Everlasting. 12 po 7.

Sigala i Sweet Lovin w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. O czym ważnym albo dużym ostatnio zapomnieliście? Pewna para z okolic Szczecina podczas sprzątania mieszkania wyrzuciła na śmietnik starą komodę. Ci ludzie zapomnieli niestety, że w środku schowali wcześniej sporo pieniędzy. Konkretnie 42 tysiące euro swoich oszczędności. Spora suma. Zanim się zorientowali, komodę ktoś już zabrał. Historia ma jednak na szczęście swój dobry finał. Po kilku dniach poszukiwań mebel, a przede wszystkim cała kasa się odnalazła. Ktoś w końcu oddał ich pieniądze. Czyli potwierdziło się, mamy dowód. Lepiej ze sprzątaniem nie przesadzać, bo to stres i nerwy, no i może dużo kosztować. Po co to sobie robić? Jak jesteście z nami, to na pewno nie przegapicie tego, że to u nas najbardziej energetyczna muza od rana. Podkręcamy tempo w Melo. Pauza.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Liwka i Poza Tobą Nic. I oprócz świetnego brzmienia ten numer ma w sobie też dużo fantastycznej energii. Dużo takiej energii mamy dla Was od rana w Melo i mamy już za chwilę na zegarach, już prawie w 7:30.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia...
2: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości kilogram 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
21: Marian, a gdzie mogę kupić
22: na mediaexpert.pl?
21: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
22: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
23: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
24: Zabrali nam lato, proszę pana.
23: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja.
1: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Blame i Calvin Harris i John Newman w Meloradiu. Podkręcamy tempo tak energetycznie, gramy dla was od rana. Dzisiaj mamy wtorek i to dzisiaj w Londynie będą próbowali ustanowić rekord Guinnessa w dość oryginalnej konkurencji, jakiej jeszcze wcześniej nikt nie próbował. Chcą zebrać jak największą liczbę osób wykonujących jednocześnie słynny wulkański gest pozdrowienia znany z serii Star Trek, czyli ludzie będą musieli podnieść dłoń z palcami rozdzielonymi w literę V. Potraficie tak zrobić? Fajne jest to, że do tej pory nikt jeszcze nie próbował zorganizować czegoś takiego, więc wszyscy, którzy się tam pojawią i poprawnie wykonają ten gest, zostaną rekordzistami. No i tak trzeba działać dzisiaj. Wy też idźcie na rekord za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu i także takie propozycje do 30 Meloradia. Say Something, Son of Odera i Becky Hill. Głosujcie na meloradio.pl na wasze ulubione numery. Teraz już za 8 minut 8 w Melo.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fate. Tak będzie u nas punktualnie o 8, a wcześniej będzie prognoza pogody i newsy.

0: 96 i 99,4 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
20: mediaexpert.pl.
21: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
22: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
23: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Trafik.
24: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
25: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
24: Sporo chmur będzie dzisiaj nad Poznaniem, ale możliwe są też przejaśnienia. Według synoptyków padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się jutro wieczorem. W środę opady mogą być intensywne. A obecnie ciśnienie jest umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać. Termometry wskazują 14 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj aż do 29 stopni.
25: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
26: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Trzech kandydatów odpadło i to jeszcze przed głosowaniem. Chodzi o wybory na prezydenta Krakowa. Okazało się, że na pewno wymaganej liczby podpisów poparcia nie zebrali Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak i Sławomir Pietrzyk. Ukraińskie drony zaatakowały Saratów. Uderzyły w infrastrukturę cywilną w tym rosyjskim mieście. 9 zł zapłacimy niedługo za litr diesla, a powyżej 8 za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Co na to kierowcy?
27: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
28: No, oszczędzam, zwracam uwagę. Nie depczę gazem.
26: Na razie nie ma szans na obniżki. Książę Harry i jego żona Meghan pozostają osobami prywatnymi. Tak w liście napisał brytyjski dwór. Ich powrót do Wielkiej Brytanii niczego nie zmienia.
29: Nie tylko prywatnie mogę wam polecić Meloradio, bo tutaj dużo energetycznej muzy, a to naprawdę dużo zmienia i możecie poczuć się podjęci po królewsku. Waldek Darłek, siemano, hej, jest ósma.

Hold on, Bob Sinclair w Melo Radio. Podkręcamy tempo, dzisiaj mamy wtorek i właśnie teraz macie szansę zadzwonić do Melo. Są rzeczy, których nie wolno odkładać na później i to jest jedna z nich, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Czekam jak zawsze na dwie osoby. Dzwońcie już teraz do zgarnięcia Melo Merch. Są skiety, jest Melo Torba. No i czekamy tylko na was. 321-321-777. Zasady tej zabawy są bardzo proste. Ja podaję kategorię, a wy wymieniacie jak największą liczbę słów z podanej przeze mnie kategorii. Jaka to będzie kategoria, dowiecie się już za chwilę. A kto wystartuje? Czekam na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. Melo Merch do zgarnięcia. Dwie osoby mają szansę właśnie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Przed chwilą Tripsy Kubańczyk, a teraz Monika i Grzesiek. Zobaczymy, jak błysną nam tutaj dzisiaj. Cześć, Monika.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry. A co ty taka poważna, Monika, jesteś? Słyszałem, że sprzątanie jakieś uruchamiasz, bo Monika to w weekend w góry się wybiera. Fajnie, i trzeba wcześniej chatę posprzątać.
2: Dokładnie, tak.
1: Ciekawy plan. Dobra, a Grzesiek z kolei to dzisiaj po lesie rowerkiem chce sobie pojeździć po pracy. Siema, Grzesiek.
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to taka zabawa, w której trzeba powiedzieć więcej słów niż druga osoba. Macie na to 20 sekund od momentu, kiedy powiem start, ok? Zacznie Grzesiek, bo literka G jest wcześniej w alfabecie niż M, ok? Wszystko wiadomo jak na razie?
3: Okej. Okay.
1: Dobra, super.
3: Tak jest.
1: Pamiętajcie, okay. Pamiętajcie o tym, że gracie na czas. Czas jest ograniczony. Kto powie więcej słów w tym czasie, raz jedno, raz drugie, Grzesiek zaczyna, ten wygrywa skiety. Osoba, która powie mniej, dostaje melotorbę. No i teraz uwaga, najważniejsze. Kategoria na dzisiaj to przedmioty szkolne. Grzesiek, start.
3: Dziurnik.
2: Ołówek.
3: Długopis.
2: Książka.
3: Linijka.
2: Zeszyt.
3: Torba.
1: Wow, jest! Jest czas, stop. Grzesiek, 4. Monika, 3, jest nieźle. Słuchajcie, w dobrą stronę poszliście. Zastanawiałem się, czy powiecie właśnie coś w stylu długopis, ołówek, linijka, ekierka, czy może matematyka, polski, WF. Też byłoby całkiem nieźle. Grzesiek, dla ciebie skiety pakujemy, już wysyłamy. Monika?
3: Dzięki bardzo.
1: Bardzo proszę. Monika, dla ciebie melotorba. Przyda się na tym wyjeździe w góry na pewno też. Trzymajcie się. Cześć, fajnego
2: bardzo
1: dnia.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiam.
0: Ostatnie słowo.
1: A jutro znów się sprawdzimy i znów będzie szansa się odpowiednio wykazać i to wy będziecie mogli mieć ostatnie słowo. Jak zawsze ta zabawa u nas po 8, tylko w Melo. Teraz 20 po.

0: Josh Baker, My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo dzisiaj od rana we wtorek. Gdziekolwiek, w jakiekolwiek miejsce by was dzisiaj nie zaniosło, to pamiętajcie, że wszędzie możecie słuchać Melo i tej energetycznej muzy, na przykład przez net na meloradio.pl. Za chwilę Haven, prawie w pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: skorupionki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Eric Pritz, czyli klasyk, który potrafi rozruszać każdego we wtorek rano. Za 17 minut będzie 9. A jakie macie skojarzenia, jak patrzycie na stan swojego konta? Że niby jakoś tak mało i pusto i takie tylko słowa cisną wam się do głowy? No to możemy coś na to zaradzić, bo mamy szybką kasę i 200 do zgarnięcia dzisiaj dla was. I to tak od ręki i będzie szansa wydać te pieniądze od razu. Tylko mam jedno pytanie. Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, dołączajcie do zabawy i zgarniajcie szybką kasę. Czekamy na wasze mega oryginalne, odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Shimza w Mero, teraz i Fire Fire. Podkręcamy tempo w Meloradio.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy bez lipy, soku w Melo. Najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 20 miejsca. Najgorętszy.

0: tej listy, czyli 30 Meloradia, na którą głosujecie na meloradio.pl. Na zegarach u nas już za 9 minut 9. Za chwilę mamy dla was prognozę pogody i newsy.
1: A już o 9 zagramy.
0: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. I właśnie tak wam zagramy. Inni wtedy będą gadać punktualnie o 9.

0: Reklama.
1: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Wygenerowano z AI.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie. Dwóch.
13: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas, gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: się rozpocząć remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Roboty ruszają dzisiaj i potrwają do połowy października.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Termometry w Poznaniu wskazują 17 stopni. W ciągu dnia temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 29 stopni. Nad naszym miastem będzie sporo chmur, ale czasem wyjrzy za nich słońce. Padać nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro. Aktualnie ciśnienie mamy umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać. Wiatr wieje słaby.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska mówi Unii Europejskiej nie. Nie będzie zgody na przekierowanie części dochodów z ETS do nowego budżetu wspólnoty. Zapewnił o tym wiceminister finansów Jurand Drop. Finlandia zakończyła budowę płotu na granicy z Rosją. Ogrodzenie ma w sumie 200 km długości. Postawione zostało głównie przy drogach i szlakach tranzytowych migrantów. Ceny mieszkań w Hiszpanii rosną. Tak wynika z najnowszych danych tamtejszego Urzędu Statystycznego. Większe jest też zainteresowanie Polaków nieruchomościami w Hiszpanii. Prawdziwki, koźlarze, podgrzybki i maślaki. Między innymi takie grzyby można obecnie znaleźć w lasach. Zbieracze zacierają ręce, a specjaliści ostrzegają. Grzyby zbierajcie z rozwagą i pamiętajcie o żelaznej zasadzie, mówi Marzena Polinceusz z sanepidu.
3: Zbieramy tylko te grzyby, które dobrze znamy.
2: Nie warto ryzykować zatruciem.
4: Żelazna zasada jest taka, że niektórzy to o tej porze przechodzą w tak zwany tryb biurowy. Kawa i dobra muza muszą być, to pierwsze ogarnijcie, a ja zajmę się resztą. Podkręcamy tempo. Waldek Darła, hej siema, to już dziewiąta.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dzisiaj 8 dzień września i przy okazji też, uwaga, dzień dobrych wiadomości. Mamy też dzień marzyciela i dzień dobrego samopoczucia. No wszystko wskazuje, że ten wtorek musi się wam udać. Zaskoczył was ostatnio jakiś widok w domu? No, pomyślcie. To ja za chwilę powiem wam o tym, kogo zobaczył jeden gość w swojej łazience. 12 po 9.

0: Ray Dalton w Melo. All We Got. Podkręcamy tempo już 17 minut po 9. Właściciel domu na Florydzie w swojej łazience zobaczył jelenia. Zwierzę stało przy umywalce, patrząc sobie w lustro. Wezwali na miejsce policjanci, próbowali je z domu wyprowadzić, ale jeleń miał inne plany. Najpierw sobie wyszedł na patio, później pozwiedzał ogród, a na koniec, jak na dobrej imprezie, skoczył do basenu, a po kąpieli przeskoczył przez płot i uciekł. Słuchajcie, też wam to przypomina jakiegoś ziomka, który wpada na chatę bez zapowiedzi, korzysta z czego się da, a później to wy wychodzicie na jelenia?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Można kolekcjonować różne nietypowe i wyjątkowe rzeczy, ale jest ktoś, kto zbiera rzeczy całkiem zwykłe, z których codziennie korzystacie, a mimo to stał się sławny. Za chwilę więcej o tym w Melo, a wcześniej Olivia Adams. Podkręcamy tempo w Melo Radio i już 26 po 9.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
21: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
24: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
25: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
26: No tak.
22: A teraz jedziemy do Factory.
26: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
25: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
27: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
28: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Ellie Goulding takim głosem i Janem, a takim brzmieniem potrafią razem zahipnotyzować. Hypnotized w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 10. Strażak z Karoliny Południowej w Stanach kolekcjonuje skarpetki. Zaczęło się niewinnie. Pierwszą parę dostał od dzieci na Dzień Ojca jakiś czas temu. Później rodzina i znajomi zaczęli mu kupować następne. Kolekcja rozrosła się tak mocno, że facet ma ich teraz ponad 2000. Możecie pomyśleć, że to trochę smutne, że w sumie to gość wie, co dostanie od każdego na prezent. Ale ja uważam, że ten człowiek to najsprytniejszy facet na świecie. Policzcie, ma 2000 par skarpetek, czyli pranie robi raz na 5 lat.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Graffiti World Away w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Bardzo fajny był ten wtorkowy poranek. Wtorek też zapowiada się całkiem nieźle, a zadba o to Adi już po 10:00. Przywita was za chwilę w Melo. A my słyszymy się i budzimy razem już jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, trzymajcie się.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy. To już za chwilę w Melo Radio.

0: radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
9: W Poznaniu rozpoczynają się roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać aż do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Obowiązywać będą objazdy.
10: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
9: W Poznaniu robi się coraz cieplej, termometry już wskazują 19 stopni, a temperatura wzrośnie nawet do 29. Będzie też pochmurno, ale po południu możliwe są przejaśnienia. Według synoptyków nie powinno padać. Deszczu spodziewajcie się za to jutro. Ciśnienie na razie jest wysokie, ale będzie powoli spadać.
10: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. To są newsy Meloradia Poznań.
9: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu postępuje budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Z tego powodu od jutra odcinek między Ogrodową a Kościuszki zostanie zamknięty dla ruchu. Piesi będą mogli poruszać się tylko wschodnią stroną Ratajczaka. Tymczasem ruszył jesienny sezon grzybowy. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Co roku w tym okresie dochodzi do zaginięć grzybiarzy, mówi Anna Kluj z Wielkopolskiej Policji.
11: Zabierajmy ze sobą naładowany telefon, posłuży on nam do wezwania pomocy, a także da możliwość udostępnienia lokalizacji.
9: Ważny jest także jaskrawy ubiór, który pomoże w znalezieniu takiej osoby. Mieszkańcy i mieszkanki Poznania wzięli do ręki worki i rękawiczki. Rozpoczęło się już sprzątanie świata. Nadal jednak możecie się zapisywać. Akcja potrwa do 20 września. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o rozpoczynającym się remoncie na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej.
12: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Skandal w szpitalu Chrztu Polski w Gnieźnie. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa odchodzi ze stanowiska. Ma zakaz leczenia dzieci na podstawie przepisów z tak zwanej ustawy kamilkowej. Pełnił jednak dyżury. Lekarz został zawieszony z małym wyjątkiem, mówi dyrektor placówki Filip Waligura.
13: Poza oddziałem paliatywnym, bo tam dzieci nie mamy.
12: Zarząd powiatu gnieźnieńskiego zapowiada kontrolę w lecznicy. Prezydent Francji wzywa do europejskiego zakazu portali społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. Napisał o tym w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczepienie przeciw COVID-owi i grypie za jednym razem? Ministerstwo Zdrowia jest na tak. Resort zapewnia, że to bezpieczne i zalecane. I jeszcze nietypowe hobby znanego piłkarza. Erling Haaland kolekcjonuje koszulki rywali norweskiej reprezentacji. Sporą kolekcję przywiózł z tegorocznego mundialu.
14: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
15: Siemanko, 10 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale wiecie. Dzisiaj 8 dzień września, no i my zaczynamy. Lumix, Self-Aware, Adi po tej stronie. Eluwina!

Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz dobra wiadomość dla facetów, którzy są łysi. Znaczy, mam nadzieję, że dobra, bo jak się okazuje, słuchajcie, no to znaleźli sposób na to, żeby wróciły włosy. Powstała jakaś taka terapia, która podobno po 24 tygodniach ma wpływać na to, że odzyskuje się 80% włosów na głowie. I jak to działa? Blokuje to reakcję zapalną organizmu, powstrzymując układ odpornościowy przed atakowaniem mieszków włosowych. Z jednej strony to naprawdę super informacja, ale z drugiej, panowie, to, że nie macie włosów, to znaczy, że macie dużo testosteronu, a wiecie, co to znaczy?

0: Swedish House Mafia, Happiness i So Sad. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A my już całe szczęście mamy wtorek, dzięki temu zbliżamy się coraz bardziej do piątku, więc zacznijcie odliczać, bo to wszystko minie lada chwila i zaraz znowu będziemy się obijać. A w tej godzinie jeszcze Bibi Rexa, Sad Girls, ale będzie też Filipek i Niech się kręci.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia...
2: Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

Filipek, Nel, Sermich i Niech się kręci, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale trochę też nostalgicznie. A czasami człowieka złapie nostalgia i na przykład chciałby sobie zagrać w jakieś stare gierki, ale nie ma kasy i przydałoby się skądś to znaleźć. No i tutaj całe szczęście jest Meloradio, które zawsze pomoże. Szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko wasza słodka duszyczka zapragnie. Wydajecie na co chcecie, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, na co to ma pójść. Bardzo proste, ale też i przyjemne. Tak jak ten numer. Sad Girls, Bibi Rexa, to już teraz.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. A my nie przestajemy i zaufajcie mi, że będzie działo się muzycznie jeszcze więcej. Będą też newsy Meloradia, także to, co najważniejsze.
1: A już o 11 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No i to jest nagranie, które tygryski lubią najbardziej. Pełne energii, pełne pozytywnego wajbu. Startuje z tym o 11.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
1: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
15: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
17: Obecnie termometry w Poznaniu wskazują 22 stopnie, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 28 stopni. Jest pochmurno, ale mamy szansę na przejaśnienia. Słońce pojawi się na niebie po południu. Według synoptyków padać dzisiaj nie powinno. Wiatr wieje słaby, a ciśnienie mamy umiarkowane. W ciągu dnia będzie spadać.
16: To są newsy Meloradia Poznań.
17: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dla wyłączonych odcinków wprowadzono objazdy przez Aleję Solidarności oraz ulicę Mieszka I, Słowiańską i Szydłowską. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie października. Koszt robót to 2 miliony złotych. A w sobotę po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz. Pojazd zbiera odpady problemowe, mówi Paweł Pliszka z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
18: Czyli taką grupę odpadów, która nie może i nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane.
17: Gratowóz jeździ po Poznaniu średnio raz na kwartał. Na koniec zaglądamy do poznańskiego zoo. Znana jest już płeć małych pandek rudych, które urodziły się w czerwcu w naszym ogrodzie. To samiczki. Maluchy ważą nieco ponad kilogram. Na razie większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. A za godzinę opowiemy o sprzątaniu świata w Poznaniu.
0: są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Jest drugi prezydencki projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Został złożony dziś rano, poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Strażacy dogaszają pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w nocy w Wilkowie niedaleko Złotoryi. Zapaliła się tam wysoka góra opon. 32% firm w Polsce chce w ostatnim kwartale tego roku zatrudnić pracowników, ale 15% deklaruje redukcję etatów w tym okresie. Tak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia. Dbaj o siebie, ale bez przesady. Dziś z okazji dnia well-beingu eksperci przypominają, że zbytnio zabiegając o dobrostan można uruchomić mechanizm odwrotny, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk.
2: Taki mechanizm presji, zbyt dużych oczekiwań.
0: Ponad 40% Polaków chce wprowadzić zmiany w swoim życiu.
19: Siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy, no bo jesteśmy w Meloradio i wy dobrze trafiliście, bo w tej godzinie pojawi się bardzo imprezowy numer, który mówi o pięknej dziewczynie i w zasadzie pięknych dziewczynach. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy z tym.

Fastboy i Music Sounds. Tak brzmi naprawdę bardzo dobrej klasy numer. A teraz o pewnej zmianie dla osób, które korzystają z bankomatów. Dużo się dzieje, słuchajcie. Za to, że będziecie mieli na sobie jakąkolwiek maskę albo cokolwiek, co będzie zasłaniało waszą twarz, przy bankomacie właśnie możecie zostać za to srogo ukarani mandatem między innymi. Dlatego mówimy o tym i od razu, żebyście nie mieli później problemów. Ale tak sobie myślę w tym momencie, to parę lat temu był taki czas, że za zasłanianie twarzy były nawet nagrody. W tym przypadku to niestety, jak widać, się nie do końca opłaciło. Lucky Luke, Cooler Than Me, to już teraz w Melo.

Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, czyli prawdziwe, potężne, muzyczne niebo. I tak też było podczas jego setu na Tomorrowland. Możecie to wszystko zobaczyć na naszym Instagramie, także wbijajcie. Szukajcie Instagrama Meloradia, TikToka, tam dużo mega fajnego muzycznego kontentu. A w tej godzinie jedna z nowości od Armina Van Burena, czyli Everlasting.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

DJ Remo, Sofia Loren i muzyczny pomost między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Tak podkręcamy tempo. Ja wiem, że jest dopiero początek tygodnia, ale to dobra chwila na to, żeby wziąć się za siebie i nie tylko pójść ćwiczyć, ale też między innymi zagłosować w ramach 30 Meloradia, bo ta już w piątek po 18, a tam gramy wasze ulubione numery, także głosujcie na to, co lubicie najbardziej. Meloradio.pl, wbijajcie, nie czekajcie. Ja akurat proponuję wam numer, który osobiście no pokochałem w ostatnim czasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Niezwykle epicka muzyczna podróż.

0: Tobi Romeo i Fly High, czyli odlot, o którym marzy każda i każdy z nas. No bo czasami trzeba na chwilę zwolnić. Jeżeli wy akurat w pracy jesteście, to też zróbcie sobie chwilę chilloutu. Jeżeli samochodem śmigacie, to też zwolnijcie. I przede wszystkim uważajcie na siebie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Tutaj możecie być pewni, pojawia się Marlon Hofstadt i wszystko jest jasne, jest mocno energetycznie i przede wszystkim tanecznie. Z tym numerem słyszymy się punktualnie o 12.
1: Meloradio Poznań. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole z pełni

0: I warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
5: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
6: Też chcesz imprezować?
5: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
6: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zaglądamy tam, gdzie zwykły samochód dostawczy zmienia się w narzędzie do zadań specjalnych. Jak wiele może powstać na bazie Volkswagena Craftera?
9: Naprawdę wiele. Dla firmy spożywczej może być chłodnią, dla ekipy technicznej mobilnym warsztatem, a dla budownictwa praktyczną wywrotką. Na tej samej bazie powstają też kontenery, lawety, ambulanse, bankowozy, kampery czy samochody strażackie.
8: A skąd taka różnorodność?
9: Volkswagen Crafter występuje jako furgon, wersja skrzyniowa oraz podwozie pod zabudowę. Do tego dochodzą różne długości, wysokości, rozstawy osi i trzy rodzaje napędu. Firma zabudowująca dostaje więc solidny punkt wejścia, a przedsiębiorca pojazd precyzyjnie dopasowany do konkretnego zadania.
8: Czyli chłodnia i warsztat mobilny mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać.
9: Zdecydowanie. Łączy je Volkswagen Crafter, który nie narzuca firmie jednego sposobu pracy. Zmienia się w dokładnie takie narzędzie, jakiego naprawdę potrzebuje dany biznes.
7: Ogłoszenie płatne.
10: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
11: Nad Poznaniem mamy sporo chmur, ale według synoptyków padać nie powinno. Po południu możliwe są przejaśnienia. Deszczu spodziewajcie się natomiast jutro. Termometry już wskazują 25 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie temperatura może wzrosnąć aż do 29 stopni. Słońce zajdzie o 19.24.
10: To są newsy Meloradia Poznań.
11: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu ruszają prace na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. W rejonie robót wprowadzono objazdy. Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie października. Jutro z kolei zamknięty zostanie odcinek Ratajczaka między Ogrodową a Kościuszki. To w związku z postępem budowy trasy tramwajowej. Już 12 tysięcy osób zgłosiło się do poznańskiej akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej edycji to SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. W Poznaniu akcja potrwa do 20 września. Na koniec przestroga od ekspertki z wielkopolskiego sanepidu. Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Niektórzy podczas zbierania wspomagają się aplikacjami ze sztuczną inteligencją.
12: Pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych. Skorzystała właśnie z aplikacji, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
11: Mówiła Mariola Mazur-Zielińska, która podkreśla, że najlepszą pomocą przy grzybobraniu wciąż są atlasy grzybów.
13: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Przemysław Kral nie jest świadkiem koronnym w sprawie dotyczącej zonda krypto, tak powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef zondy wskazuje na dowody, a prokuratura je weryfikuje. Ruszyło 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Co drugi Polak wyrzuca resztki jedzenia. Dlatego ruszyła kampania Dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję, wybieram odpowiedzialnie. Ma nauczyć dobrych nawyków, mówi jej pomysłodawczyni dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
14: Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy zaczynają się od prostych decyzji.
13: A te każdy z nas podejmuje sam. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej to w międzynarodowym badaniu wiedzy i umiejętności 15-latków PISA. Młodzi ludzie z Polski uzyskali wyniki powyżej unijnej średniej.
15: Siemanko, ja jestem Adi i cieszę się, że słuchacie Meloradia, bo podkręcamy tempo i w tej godzinie będzie bardzo energetycznie, bo zaczynamy od mocnego I Like. Malno Hofstadt, zapraszam do 14.

Lifkaj, poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. O tym, że to jest mega uzdolniona dziewczyna, która tak naprawdę jest w swoim prime, to już chyba wszyscy wiedzą, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo no w tej piosence słychać, jak Lifka nawija, mając na myśli rapowanie. I więcej takiego klimatu znajdziecie na najnowszym krążku, który no pojawił się w 2025 roku jeszcze, ale nadal brzmi bardzo świeżo i fajnie, mianowicie Latarnie wszędzie dawno zgasły. Razem z Tako Lifka zrobili coś naprawdę bardzo, ale to bardzo potężnego i tego klimatu nie brakuje. Dmitry Vegas, thank you, to już teraz.

Axwell i Whatever Turns You On, tak, podkręcamy tempo w Maloradio. A w tej godzinie jeszcze człowiek, który wraz z BDOS-em potrafi zadbać o przegenialną atmosferę, mając na myśli dobry vibe, ale też po prostu dużo śmiechu. Kukę 2115, taki mały ja, no chyba największa, najmocniejsza propozycja od tego jego mościa.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: WWH Mantyną.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Po reklamie.

Kukę 2115, taki mały ja, na świat taki duży, no tak to już jest, ale trzeba znać swoje miejsce. No i wy też dobrze wiecie o tym, że w Meloradiu możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych i to w bardzo prosty sposób. Serio, no bo jedyne co musicie zrobić to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy. I mówię to całkowicie serio, już pełno słuchaczy od nas wygrało i to naprawdę z fajnymi pomysłami i wielką pozytywną energią. Także wy też zróbcie to samo dla siebie i kupujcie co tylko chcecie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Zgarniajcie to siano.

0: Sony for the Rise, Say Something, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Czasami powiedzieć coś to już dużo, w niektórych okolicznościach nawet lepiej się zamknąć, ale nie będziemy o takowych w tym momencie rozmawiać. A Sony for the Rise, przypomnę, że był na tegorocznym Sunrise Festival, o czym możecie posłuchać i w zasadzie obejrzeć znacznie więcej na Instagramie Melo Radia.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Iben i Hurts. To dla tych mega wrażliwych, emocjonalnych osób, które czasami potrzebują, by ktoś je przytulił. I takiego mocnego przytulasa macie ode mnie, od Melo.

0: Dawaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
0: są newsy na 13 Ula Harciarek. Zapraszam. Rośnie sprzedaż nowych mieszkań. W sierpniu sprzedano o blisko połowę więcej niż rok wcześniej. Rosną też niestety ceny najbardziej w Łodzi. Ponad 1 000 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. To więcej niż rok temu. Jak wynika z danych GUS-u, to głównie obywatele Ukrainy, ale też Białorusi, Indii i Gruzji. W finansach Polaków raczej stabilnie. Ponad 40% pytanych deklaruje, że w ich domowym budżecie jest tak samo, jak było rok temu, mówi Magdalena Grzelak z Banku Santander.
1: 31% wskazuje, że ich finanse uległy w tym czasie pogorszeniu. O spadku częściej mówią kobiety.
0: Prawie połowa Polaków na bieżąco sprawdza stan konta. Różowe ukulele i świadectwo szkolne wśród rzeczy znalezionych w pociągach Polregio, ale znaleziono też, uwaga, regał na ubrania czy mrożoną pizzę.
2: Jest 13, siemanko, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, to my już gramy i mamy co rzeczywiście grać, bo w tej godzinie Armin van Buuren, bla bla bla i na początek bardzo emocjonalna propozycja Hertz, Iben, to już teraz, fajnie, że jesteście.

zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Robin Schulz i Better Times. Kiedyś to było? No to słuchajcie tego. No właśnie, czytam o dosyć nietypowej sytuacji na Śląsku. 3-letni chłopiec uruchomił samochód, przejechał kilkadziesiąt metrów, a następnie uderzył w skrzynkę elektryczną. Przyznacie, że mogłoby to się skończyć bardzo niebezpiecznie, ale chcę zwrócić też uwagę na nieco inny aspekt, bo słuchajcie, 3-letni chłopak był w stanie uruchomić samochód i przejechać kawałek. Ja nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten dzieciak nie zostanie kierowcą rajdowym, to ja nie wierzę po prostu w to uniwersum. On musi jeździć. Britney Spears i Womanizer to już teraz.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół, jego ostatnia bardzo, ale to bardzo fajna propozycja. Pogwarzymy, enklawa, wszystko na miejscu. Mam nadzieję też, że wasza głośność jest we właściwym miejscu, bo ja polecam w razie czego ją zwiększyć i to nie bez powodu, bo jeszcze w tej godzinie Eric Pritz i Call On Me, ale będzie też Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Na nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 16 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na Kup Bilecik i bilety na...
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Ej, Mikołaj, mam wrażenie, że laski to w ogóle chyba mają jakoś tak, nie wiem, fajniej.
1: Co ty mówisz do mnie teraz?
0: No stary, no wchodzisz na aplikacje randkowe.
1: It's a man's world.
0: No dobra, ale wchodzisz na aplikacje randkowe i one mają tyle tych maczy i tak dalej. A co ma biedny facet powiedzieć? Ty myślisz, pieniędzy trzeba zarabiać, żeby mieć kogoś?
1: Autopsji, taka historia?
0: Nie? Ja ci powiem tylko tyle.
2: Zrobiliśmy wszystko, co można było, 500 zł się należy.
0: Ej, ty masz jakiś pomysł na to, żeby pieniądze były, słyszałem, bo ty jesteś taki obrotny facet.
1: Stary, meloradio.pl, tam wchodzisz, nie? Zakładka konkursy i akcje, no. Szybka kasa, zgłaszasz się i 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia. Tak o, za darmo.
0: 200, a nawet 500 zł? No. To jest niesamowite. Słuchajcie, nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl, zgarniajcie to siano i róbcie z tym, co chcecie. Na przykład wydajcie, nie wiem, tak tylko mówię.
1: Na randkę.
0: O! Nice. A, miałem dzisiaj kupić koszulkę na siłownię.

0: Kygo, Max McNally, Take Me Back w Melo Radio i to w remiksie Robina Schulza. No tak można grać, podkręcać tempo i generalnie jest naprawdę superancko. 8 minut do godziny 14. Iga Mikołaj w studiu.
1: Siema!
2: Hej, no wreszcie, kopę lat.
0: Spaliście się?
3: Oczywiście,
2: nie.
3: No stary, na 14?
2: Ale ja stwierdziłam, że zamieszkam w pracy.
0: Aha, zamieszkasz w pracy?
2: Tak, szef jest
3: no
2: obok
3: warunki
2: mnie,
3: masz piękne.
2: Się.
0: To niebezpieczne.
4: A już o 14 zagramy
2: Self-Aware Lumix.
0: I co, w końcu widać? To ja dziękuję, pięknie, bawcie się dobrze. Chociaż może jeszcze bym został chwilę?
2: Jak
3: z nami.
0: Dobra.

0: emocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. To prawdopodobnie ostatnie ciepłe dni tego lata, do tego słoneczne. Polacy chwytają tę chwilę.
1: Więcej słońca, więcej witaminy D.
2: Więcej radości.
3: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
0: Dużo chłodniej ma zrobić się już pojutrze. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy w roli głównej. Pszczoły. Naukowcy chcą lepiej poznać ich życie. Dlatego na dachu jednego z budynków postawiono 3 ule, a w środku są kamery i mikrofony. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej. Polscy uczniowie w czołówce Unii Europejskiej. W międzynarodowym badaniu PISA wyniki naszych 15-latków są powyżej średniej. Długie siedzenie nie jest zdrowe. Naukowcy ustalili, że może sprzyjać chorobom układu krążenia, cukrzycy czy otyłości.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
5: Już teraz.
6: Już w nowym miejscu.
7: O nowym czasie?
8: Nie.
9: Nie, o starym czasie.
5: O starym czasie, o starych ludziach poza mną, bo jestem młoda.
9: O, dobra.
7: Brzydko
9: dobra.
7: Powiedziałeś.
5: Ale prawdziwie. Słuchajcie, jest co świętować.
9: Ale to jeszcze chwilę. Niech się rozkręci, nie? Potrzymajmy, nie wiecie. Napięcie się buduje jak u Hitchcocka.
5: Werble tak zwane teraz są.
7: Lubię suspense.
10: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
5: I Adrianem.
9: Znaczy tak na sekundę.
5: Słuchajcie, jesteśmy w nowym studiu, to się wydarzyło!
7: Niektórzy nie wierzyli, niektórzy krzyczeli, w tym ja, ale się udało, mamy to!
5: Zobaczcie, usłyszcie, jak tu jest pięknie, wbijajcie na social Meloradia, bo za chwilę zobaczycie to studio.
9: Jesteśmy, no naprawdę, niesamowita przestrzeń i słyszymy się też niesamowicie. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami do końca.
5: Świętować?
9: Do końca świata.
5: I jeszcze jeden dzień dłużej.
7: Ja chciałem powiedzieć, że mamy dwa monitory o wielkości 100 cali, co jest w ogóle nienormalne, bo chociaż rozmiar nie ma znaczenia, tak?
5: Ma.
9: Tak, spokojnie, wiesz, podłączymy sobie co trzeba, nie?
7: Jeszcze
9: drugiego pada, tylko trzeba
7: ogarnąć
9: i będzie.
7: Oczywiście.
5: No to zagrajmy historycznie pierwszy numer.
9: To będzie Lumix, Self Aware. Jedziemy z tym koksem.
10: Freak Fight.

0: Liz Opryska, on the move, Malo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Mikołaj znalazł jakiś bezsensowny artykuł.
1: Tak, bezsensowny, to zobaczymy za parę lat, jak cię będę w szpitalu odwiedzał, jak będziesz chora.
0: Grozisz
1: mi. Tatuaże.
0: Ale o co tam chodzi?
1: No, że dermatolodzy mówią, że to bardzo niezdrowe, że można mieć zwiększone, wiesz, ryzyko chłoniaka na przykład.
0: Straszne rzeczy to są, a moim zdaniem życie jest na tyle brutalne, że każdy z nas potrzebuje ładnych naklejek na ciele.
1: No nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić. Wiesz, tatuaże tak. To mają kryminaliści. W więzieniu pewnie siedziałaś.
0: Zrób sobie na czole.
1: Za co? Wyciągaj akta natychmiast.
0: Nie mam.

0: To w Maloradio Moving on Stereo.
1: Wiecie, za co kocham internet? Za to, że takie rzeczy nie giną. Przeglądałam sobie rano Instagrama właśnie i znalazłam Lewandowskich. Piękna fota.
0: No nie wiem, czy taka piękna. No, clue tego zdjęcia jest takie, że Robert Lewandowski swoją żonę trzyma za 4 litery. Ona wtulona w niego, a on wygląda jak z Gredek trochę, szczerze mówiąc, z Harry'ego Pottera.
1: Albo taki creep trochę w tej czapce.
0: Strasznie.
1: Mimo, że kocham Roberta.
0: On mi też trochę przypomina takiego Golluma odrobinę. Z takim wzrokiem, wiesz, trochę opętańca.
1: Znaczy, mi jest go bardzo szkoda. Chyba on po prostu musi pokazywać tym wszystkim facetom, którzy się kręcą wokół Anki Lewandowskiej, że ona jest jego.
0: No tak, ale no to niech się nauczy tańczyć lepiej, nie? To
1: a baciatę.
0: Tak jest. Ale wiesz co, no jak tak patrzę na jego twarz, to się nie dziwię, że jako Alan Walker nosi tę maskę, bo wyglądał strasznie na scenie.

0: Reasons, to Eli Oaks i Lawinia w Malo Radio we Free Fajcie. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Lubicie być związani?
0: To bardzo osobiste pytanie.
1: A, widzisz. I ma to swoją historię, ponieważ porozmawiamy w tej godzinie o gościu, który
0: o
1: najwyraźniej lubi. O bondage porozmawiamy.
0: Boże, no dobrze. Na ostro wjeżdżamy
1: kto
0: w nowym
1: lubi?
0: Studiu.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez...
3: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łączność. miesięcznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
24: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
25: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
26: Codziennie.
27: Po reklamie.

0: Co jeśli Carla Fernandez? No właśnie, co jeśli ktoś cię tak bardzo zdenerwuje, że weźmiesz taśmę klejącą i zakleisz komuś buzię i zwiążesz go tą taśmą?
1: Ale ja cię chyba nie denerwuję, prawda? Wszystko między nami okej.
0: Okay. Tak. Wszystko to jest dobrze. Super. To jest taka historia pewnego pasażera, który sobie leciał samolotem i był agresywny wobec innych, więc pasażerowie mówią, nie, koniec.
1: Tak, i przykleili go właśnie srebrną taśmą do fotela. No, wygląda to komicznie. To wygląda tak, jakbyś miała niegrzeczne dziecko, które nie chce po prostu usiedzieć w miejscu i musisz coś z nim zrobić.
0: Nie no, z dziećmi tak nie wolno, ale niektórzy tak lubią jak ten pan.
1: A, no są takie specjalne miejsca, nie? Specjalni ludzie.
0: Sorry, papi.

0: Halo, proszę zwolnić. Take it slow.
1: Nie.
0: Robin Schulz i Watermat tak proszą.
1: Będę tak szybka, jak będę chciała.
0: Tempo masz podkręcone. Bardzo dobrze.
1: Zawsze. Słuchajcie, a wy uważajcie w ogóle w internecie i na siebie, bo wyciekają jakieś dane.
0: Ale ja nawet nic nie kliknąłem, a moje też wyciekły. Okradli nas z naszych danych.
1: Ula Harciarek w newsach opowie wam więcej.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: All the time, John Summit, The Chainsmokers, Ilse.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i

0: Rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
7: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie 2 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.

0: 56 i 99,4 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W całej Polsce pacjenci dostają alerty z informacją o cyberataku. To w związku z sierpniowym atakiem na platformę MyDoktor. Nie oznacza to jednak, że nasze dane wyciekły, uspokaja prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
2: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
1: Warto jednak zastrzec numer PESEL. Syreny zawyją w czwartek w Warszawie, ale spokojnie, to będą tylko testy. Zakończą się 18 września. Do aresztu trafił kierowca, który mimo czterech zakazów prowadzenia pojazdów i tak wsiadł za kółko. Prowadził auto do transportu krwi. Grozi mu 7,5 roku więzienia. Złodzieje ukradli obrazy z Muzeum Renoira koło Nicei. W sumie 4. Dwa z nich udało się odzyskać, bo złodzieje porzucili je podczas ucieczki.
3: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Dobrze, że nie jesteśmy studentami, Mikołaj.
4: No to są teraz drogie rzeczy.
3: To jest dramat jakiś.
4: No, jak taki student ma sobie przeżyć?
3: Jak on po prostu nie ma co jeść zwykle nawet.
4: No właśnie.
3: All the time to na start.

0: ty jesteś wielkim fanem,
1: Fantastyczni
0: Mikołaj.
1: Ludzie są szaus, naprawdę.
0: Call My Name w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i Mikołaj znalazł po prostu coś strasznego.
1: To jest oburzające wręcz. Słuchajcie, najtańsze miejsca w akademikach w pokoju co najmniej dwuosobowym,
0: tak?
1: 410
0: tak?
1: do 450 zł miesięcznie. Jeszcze spoko, nie?
0: No, to jest
1: tak
0: okay.
1: w miarę. Mhm. Ale za pokój jednoosobowy 1500 do 2000, a ceny w akademikach prywatnych dochodzą do 3,5 tysiąca złotych.
0: A czy jest łazienka prywatna?
1: Nie, jest prywatna publiczna toaleta.
0: Nie. Dla mnie by to było na przykład nie do przejścia, słuchaj.
1: Jeszcze musisz się wyżywić przecież, nie? To kiedy ty masz czas studiować, skoro musisz iść do pracy, żeby na to zarobić wszystko?
0: Bo w ogóle dlatego studia są bez sensu, nie powiedziałam tego.
1: A, no ja nie skończyłem.
0: Ja też
1: jakoś
0: nie.
1: Żyję.
0: On tonight. A ktoś się zaraz uśmiechnie?

0: 18 po 15. Szybka kasa od Meloradia. No wreszcie sypniemy gotówką, tak ja to uwielbiam.
1: Czekaliśmy na ten moment i teraz nadchodzi ten moment, w którym dzwonimy do Kasi, która ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. Pierwszy za nami, drugi za nami. Boże, jak to leci.
0: Kasia. Cześć Kasia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Hej.
0: Co tam u ciebie słychać?
2: Czekam na koniec pracy.
1: No właśnie, przed chwilą mówiliśmy o pracujących studentach. Jak wy macie czas, żeby studiować i pracować jednocześnie?
2: Studiuję zaocznie, a teraz jeszcze jestem przed studiami, więc jest okej.
0: Bez kitu, Mikołaj, studia się zaczynają w październiku.
2: Tak.
1: Przepraszam, wiesz,
0: nie widać, kto jest
1: dlatego nie skończyłem, nie? Ja
0: Kasia,
1: nie wiem, kiedy się zaczyna.
0: Właśnie meloradio.pl, na co ci 200 zł?
2: Teraz w sumie mam pomysłów wiele, ale pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
1: No dobra, dla mnie to brzmi faktycznie odpowiedzialnie przede wszystkim.
2: Tak, studentko.
0: Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie.
2: Yeah! Super, dzięki. Dzięki, przyda się. Szybka kasa od
0: Meloradia. Kasia, a masz tam kogoś, kto mógłby jeszcze dopłacić ci trochę do tej torebki? To weź sobie jakąś droższą.
2: Powiem mojemu narzeczonemu.
0: O to chodzi.
1: Oj, biedny.
0: Galaxy, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Po szybką kasę kierujemy się na meloradio.pl.

0: Sport Away Griffin. Niezły Meksyk, co?
1: Nie ma takiego słowa jak Meksyk. Przynajmniej nie w USA, dobrze?
0: Naprawdę?
1: Jest tylko Ameryka.
0: Ja przepraszam, a możesz coś więcej?
1: Tak, że trzeba sobie będzie kupić nowy atlas. Po raz kolejny już.
0: Kto to wymyślił?
1: Po raz trzeci chyba w tym roku.
0: Kto tak zrobił?
1: No kto? Nasz ulubiony. Pomarańczowy.
0: Porozmawiamy w tej godzinie.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż w Jury.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Bryska. Lato w Malo Radio. Teraz muszę zmienić trochę klimat. Mhm.
1: No kiedyś lato można było spędzać jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych od Zatoki Meksykańskiej po jezioro Ontario.
0: Ale wypluj to słowo.
1: Ale teraz już nie można. Zatoka jest amerykańska i jezioro też jest amerykańskie i zaraz Nowy Meksyk też będzie nową Ameryką.
0: Słuchajcie, o co tam chodzi w ogóle?
1: No Donald Trump bardzo lubi zmieniać nazwy na mapie i ktoś mu teraz zasugerował, że Nowy Meksyk to tak, wiesz, źle się kojarzy, tak brzydko, nie?
0: A
1: taka Nowa Ameryka, to wiesz, taka bardziej prestiżowa,
0: jasne,
1: nie? Ciekawe, jakby chciał na przykład Europę nazwać. Stara Ameryka, bo stamtąd przypłynęli w sumie, nie? Taki pocisk. Twoja stara Ameryka.
0: Zrozumiałam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Mamy dobrą wiadomość z Mikołajem, możemy się wszyscy rozebrać.
1: O, rzeczywiście, no, będzie do tego okazja.
0: I super.
1: I nie mówię o tym, że jest nowe studio i że tutaj się będziemy rozbierać. Mm. Tu nie wolno.
0: To znaczy, nie?
1: No dobra, no przetestujemy, czy wolno, czy nie wolno.
0: I damy wam znać, co na to nasz szef.
2: A już o 16 zagramy
1: nasz ulubiony numer I Like.
0: Ale chyba będziemy musieli dać znać na tej drugiej platformie. Aha. Czy można się rozbierać.
1: Ale to nie mów o niej głośno, bo to jeszcze, wiesz,
0: sorki,
1: jeszcze nie wystartowało
0: sorki,
1: oficjalnie.
0: Sorki, ten numer punktualnie o 16.
2: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zaglądamy tam, gdzie zwykły samochód dostawczy zmienia się w narzędzie do zadań specjalnych. Jak wiele może powstać na bazie Volkswagena Craftera?
8: Naprawdę wiele. Dla firmy spożywczej może być chłodnią, dla ekipy technicznej mobilnym warsztatem, a dla budownictwa praktyczną wywrotką. Na tej samej bazie powstają też kontenery, lawety, ambulanse, bankowozy, kampery czy samochody strażackie.
7: A skąd taka różnorodność?
8: Volkswagen Crafter występuje jako furgon, wersja skrzyniowa oraz podwozie pod zabudowę. Do tego dochodzą różne długości, wysokości, rozstawy osi i trzy rodzaje napędu. Firma zabudowująca dostaje więc solidny punkt wejścia, a przedsiębiorca pojazd precyzyjnie dopasowany do konkretnego zadania.
7: Czyli chłodnia i warsztat mobilny mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać.
8: Zdecydowanie. Łączy je Volkswagen Crafter, który nie narzuca firmie jednego sposobu pracy. Zmienia się w dokładnie takie narzędzie, jakiego naprawdę potrzebuje dany biznes.
6: Ogłoszenie płatne.
9: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
10: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od teatralnej propozycji. Wieczorem wybierzcie się na spektakl Dracula Vagina Dentata. Jego bohaterką jest Ala, nastolatka, która przekracza próg inicjacji. Dziewczyna przejdzie przez osobliwy labirynt postaci, w którym spotka pomocników i mentorów. Spektakl dzisiaj i jutro o 19 w Teatrze Polskim w Poznaniu. A w Heliosie zobaczycie dzisiaj Gwiazdozbiór Psa. W postapokaliptycznym świecie wirus niszczy ludzkość. Jednym z ocalałych jest Hik, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Seans dzisiaj o 21.10 w kinie Helios. Na koniec sport. W sobotę nad Rusałką odbędzie się wydarzenie charytatywne Głowa do Góry – Sport Pomaga. W programie są biegi dla dorosłych i dzieci, a także zumba i yoga. Wydarzenie wesprze Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.
11: To newsy na 16:00, Ula Harciarek. Zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w najbliższych dniach. Do tego gorąco, jutro nawet 31 stopni. Rusza akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty będą zrzucane w lasach na Mazurach i na terenie Warszawy oraz okolic. Policjanci uratowali orła bielika, który utknął na mazurskich jeziorach. Miał uszkodzone skrzydło. Ptak próbował wzbić się w powietrze i uciekać.
12: Stój, Miszu, nie bój się, stój. Nie bój się, stój. I pomożemy orlikowi naszemu. Jak nie, jak tak.
11: Interwencje nagrały kamery noszone przez funkcjonariuszy, a film z akcji ratowania orła jest na stronie warmińsko-mazurskiej policji. Miliony dolarów przyniosły te wakacje w amerykańskich kinach. Duża w tym zasługa dwóch filmów, Spider-Man i Odyseja.
13: I mamy godzinę 16:00 i w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie.
14: Chciałbym przeżywać takie przeżycie jak Kinga Rusin.
13: Ja chyba też. A jakie? O tym w tej godzinie.

0: Sigala, Ella R w Melo Radio. Kobiecy orgazm jest bardzo interesującym, ciekawym w ogóle wręcz tematem i problematycznym.
1: To zależy dla kogo, nie?
0: Oczywiście. Kinga Rusin, znana dziennikarka, znana influencerka, nie ma tego problemu, ponieważ przeżywa etnoorgazm.
1: Etnoorgazm? To, co na Erasmusie się przeżywa?
0: Blisko. Nie, trzeba pojechać na przykład do Kirgistanu, żeby to przeżyć.
1: A, i zatopić się tam w kulturze takiej. Mm-hmm. Okay.
0: Etnoorgazm.
1: No ładnie.
0: Sprawdzimy
1: ładnie
0: to?
1: Ładnie się tam bawią.
0: Wspólnie?

0: 18 po 16.
1: A cóż to za dźwięki, łomatko?
0: To jest ten moment z opóźnieniem.
1: A co to się stanęło się?
0: Z opóźnieniem delikatnym.
1: Tak, no ale tak, dzisiaj wystartowaliśmy z nowego studia, więc jakby sytuacja chyba znana.
0: Tego dźwięku nie trzeba przedstawiać. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Oglądamy wszystkie występy co tydzień, notujemy punktację.
1: Ruszył kolejny sezon, więc my powracamy do siedzenia tutaj na swoich tyłkach i krytykowania, jak ktoś inny tańczy, ale no w pierwszym odcinku nikt nie odpadł, wszyscy zostali potraktowani bardzo dobrze, więc my też nie będziemy surowi.
0: Helena Englert ma loki, tak jak ja, więc ma ode mnie już dużo punktów. Fajnie się dziewczyna rusza, no
1: fajnie,
0: ma talent.
1: Tak. Występ myślę, że bardzo na plus. W ogóle tam był taki włoski klimat, nie, w tym odcinku.
0: Coś takiego.
1: I tak mi się wydaje, że ona pasuje właśnie do takich klimatów.
0: Taka ognista dziewczyna.
1: No, zresztą gościliśmy, mieliśmy przyjemność tutaj się spotkać w naszym starym studiu. Mam nadzieję, że do nowego też wpadnie.
0: Też mamy taką nadzieję. Słuchajcie, Madzia od Bagiego, a nie, bo ona jest tancerką, a nie gwiazdą.
1: No, ale to wiesz, no, ona to wiadomo, że top. Nie, z każdym, nawet jakby z jakąś miotłą miała tańczyć, to myślę, że miotła by miała wysokie oceny.
0: Ale naszą mandarynką ukochaną jest mandaryna właśnie.
1: Tak jest, no mi się bardzo podobał występ.
0: A wiecie dlaczego? Bardzo kręciła piersiami.
1: Bardzo mi się podobało.
0: Janusz, czy to ty? Ale my kibicujemy mandarynie chociażby dlatego.
2: Słuchajcie, Meloradia. No. U mnie w samochodzie non-stop.
0: Meloradio non-stop?
2: Ale jak?
0: A weź powiedz jeszcze raz, bo tak miło nam, że non-stop u ciebie Meloradio.
2: Tak, bo tam naprawdę dobra muza i główka się kiwa i można prowadzić samochód i jest przyjemnie.
1: Ja już wysyłam SMS-y.
0: O, tylko żebyś nie zbiedniał, ktoś musi nam obiad kupić. Magnetic w Meloradio.

0: Sliwka. Poza tobą nic w Meloradiu.
1: Ten układ, który zaprezentowałeś tu w studiu, to oficjalny czy twoje własne dzieło?
0: To jest moje własne dzieło. Coś ci się nie podoba?
1: Nie, no właśnie zaskakująco dobre.
0: A może Taniec z Gwiazdami za rok? Call me. A w tej godzinie pogadamy o najmodniejszych miejscach spotkań dla...
1: dżęziaków, tak.
0: Skup się.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
13: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.
19: wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
20: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
19: Liczę na was, odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Acapulco, Jason Derulo w Melo Radio. Jest wejście. Tak podkręcamy tempo.
1: Goście, no po prostu nowe studio, każdy chce zobaczyć, wiadomo.
0: Oczywiście, o to chodzi.
1: To będzie nowe miejsce spotkań wszystkich radiowców.
0: Bo słuchawki się splątały, szefie drogi.
1: Ale jeśli mówimy o miejscach spotkań, to muszę powiedzieć, że twoja generacja, pokolenie Z, strasznie mnie irytuje.
0: Dlaczego?
1: Strasznie mnie denerwuje. Ale propsuje teraz wasze nowe, ulubione miejsce spotkań, bo podobno teraz dżędziaki spotykają się w bibliotece.
0: I to świadczy o tym, że my jesteśmy mega inteligentni i ogarnięci.
1: No tak. A czytacie chociaż ze zrozumieniem te książki?
0: Nie, tylko jak są obrazki. Karnawał, gips, peset for money w Meloradiu.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: My oh my.
1: Na na na na. Hej, hej, hej. Goodbye, tak było w oryginale.
0: No
1: znamy
0: właśnie
1: inną wersję też.
0: A za chwilę newsy Meloradio. Mhm.
1: Będzie dobra informacja dla tych, którzy poszukują pracy.
0: Świetnie.
1: A może szukasz sobie pracy?
0: Znaczy, nie wiem, czemu tak zareagowałam. Bardziej, że można sobie dorobić, o to mi chodziło.
2: A już o 17 zagramy.
1: Can't deny it, Jazzy Spritz.
0: Szefy, serio, ja tak zareagowałam,
1: to
0: bo...
1: przez to wejście, na które prawie nie zdążyliśmy, tak?
0: Bo tak jakoś
1: już możemy sobie szukać nowej.
0: Nie, mi jest dobrze bardzo. Nie, ja tu zostaję. Na zawsze. Ten numer punktualnie 17.

0: Eterie FM. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na Ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
4: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
6: Po reklamie. Meloradio Poznań. Co jest grane w Poznaniu?
7: Urszula Salamon, zapraszam. Festiwal Roślin powróci do Poznania. Odbędzie się w nowym pawilonie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na odwiedzających czeka ogromny wybór kwiatów. Wydarzenie odbędzie się w ten weekend. A za 2 tygodnie w Starym Browarze będzie królował kryminał. Przed nami Festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Bonda. Granda potrwa od 25 do 27 września. I jeszcze zaproszenie na premierę. 18 września w Teatrze Nowym zobaczymy sztukę Marilyn Monroe, Place Chekhov Tonight. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera 18 września.
8: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. 12 państw, w tym Polska, jest za zakazem importu towarów z okupowanych przez Izrael terenów zachodniego brzegu. Wydał oświadczenie, w którym ogłaszają, że wprowadzą takie restrykcje. Nowych pracowników chce zatrudnić 1/3 firm. Jak wynika z barometru perspektyw zatrudnienia, nowe miejsca pracy będą od października. Gorąco w południowej Polsce. Alert przed upałem wydali synoptycy. W Krakowie dziś ponad 30 stopni. Jak radzą sobie mieszkańcy?
9: Bardzo fajnie. Da się wyżyć, czekamy na zimę.
10: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnim taką pogodą.
8: Jutro ma być jeszcze cieplej. Cieszyć się będą fani czarnych komedii. Do sieci trafił zwiastun filmu Kalafior Przeznaczenia. Warzywo namawia bohaterkę do zniszczenia warzywniaka. Głosu kalafiorowi użyczył Adam Woronowicz.
11: Wiedziałam, czekaj, że warzywa są niebezpieczne. Wiedziałam, żeby ich nie jeść. Wiedziałam.
12: Kalafior, no niebezpiecznie to brzmi.
11: A wiesz, co brzmi bezpiecznie? WhatsApp Meloradio.
12: O, bo szyda się w tej godzinie. Jak najbardziej.

0: Ania Dąbrowska, nieprawda, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.
1: Prawda, prawda.
0: Czysta prawda, my tylko mówimy prawdę, pamiętajcie. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dobra wiadomość na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Bo dzisiaj jest podobno dzień dobrych wiadomości. No dobra wiadomość na pewno taka, że nowe studio.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze to jest dobra wiadomość zawsze i wszędzie.
0: Oraz poznajmy się.
1: Podwyżka, no to też związane z pieniędzmi. Każdy by chciał taką wiadomość otrzymać.
0: Dobra wiadomość na literę P, czekamy na głosówki od Was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Co jeszcze jest na P fajnego?
1: Dobra wiadomość na P, przytyłeś, a nie, czekaj.
0: To Twoja codzienność.

0: No money. Galanty z Meloradio.
1: Akurat.
0: No money? Mhm. Ale my dzisiaj sprawdzamy dobre wiadomości na literkę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tej dyskusji, to zapraszamy na naszą stronę meloradio.pl. Odnośnik do Whatsappa. Piotrze?
2: Paliwo po 5,19.
1: O, jak dobrze.
2: Ale za pół litra.
1: O. Oszukał mnie.
0: Mamy też Agę.
3: Dobra wiadomość na P. Pamiętaj, że jesteś piękna.
0: To jest mega słodkie.
1: Pamiętaj, Iga. Ja już zapomniałem. Czekaj, co?
0: Ja ci dam dobre wiadomości na literę P, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Repeat it, Martin Garrix.

0: Dobra wiadomość na literę P to jest nasze dzisiejsze pytanie. P jak przeprowadzka do nowego studia, ktoś nam napisał.
1: O, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, dla nas przynajmniej.
0: A według Kasi?
2: Oczywiście przecena.
0: O, ja to rozumiem.
1: No to tak. Ale... Nie, ty nie kupujesz na przecenach, bo jest za tanio.
0: Tak, ja w ogóle mi przecena nie jest potrzebne, po prostu
1: kupuję. Gdzie jest
0: kupuję.
1: W ogóle ten prestiż, nie? Znika.
0: Kamil?
3: Coś fajnego na P to na pewno
4: premia.
0: Premia.
1: To co, należy nam się chyba, nie?
0: No chyba tak. Ile?
1: Prosimy. No tak, żeby nam posmarować.
0: No dobrze, to my czekamy na premię i czekamy też na wasze głosówki. Dobra wiadomość na literę P.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
16: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na social.

0: twarz.
1: Trips, zapraszamy na Instagrama.
2: O, zapraszamy do odpisywania, bo nie zobaczysz nowego studia inaczej.
1: O, to trochę brzmi jak taka groźba, no, ale jest to też prawda. Dobre wiadomości na literę P to jest nasze dzisiejsze zadanie. Mhm. I może Sebastian.
3: Na literę P to tylko piątek po 15.
2: Niestety
1: mamy program.
2: Dzisiaj wtorek jeszcze, ale spokojnie, to już bliżej niż dalej. Jest jeszcze Janusz, który napisał...
1: Tak?
2: Poruszamy się dzisiaj troszeczkę.
1: Ale to chodzi o ruch?
2: No o ruch.
1: A jaki?
2: Chorzów.

0: Bardzo ładnie robisz.
1: Dzięki. Zawsze lubiłem robić
0: Ale wszędzie tak robisz?
1: Tak.
2: Ja też zrobiłem
0: Też bardzo ładnie.
2: I to z radości, bo ja zobaczyłem nasze nowe piękne studio.
0: Pięknie to jest.
1: Zobaczysz, jak sobie tam usiądziesz.
2: Właśnie nie mogę się
0: tam jest kosmos.
2: Iga, czy ty możesz już stąd wyjść, przepraszam?
0: Mogę.
2: O, cudownie, dziękuję. Ja idę w melo. A czekaj, no kliknij jeszcze, Iga.
1: No i zatrzymała. O, i teraz cisza na antenie, trzeba coś mówić. Mówię, że zagramy o 18 za chwilę.
3: A już o 18 zagramy.
2: Czego się śmiejesz? Sorry, papi. Będzie. No Iga, powiedz coś.
0: Po prostu niejasny komunikat.
2: Ja tylko takie robię.
3: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22, tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
3: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
8: Jestem w Toyota Komorniki Poznań, przy ulicy Platynowej 2, gdzie właśnie trwają dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Wybierz tego miejskiego crossovera, który wygrywa niezawodnością i oszczędnością napędu hybrydowego oraz zachwyca nowym designem i technologią. Tylko w naszym salonie i tylko teraz, podczas dni otwartych, zamów nowego Yarisa Crossa w specjalnej ofercie. Od 105 tysięcy złotych i odbierz go z salonu z pełnym bakiem. Zapraszamy, Toyota Komorniki Poznań, Platynowa 2.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon.

0: Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. I regulamin na pekao.com.pl.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
9: Praca, szkoła, korki.
8: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
9: Od rana dużo pozytywnej energii.
8: I jeszcze fajniejszą muzę.
9: Świeże trendy prosto z sieci.
8: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
9: Od poniedziałku do piątku.
8: Już od 6:30.
9: Podkręcamy tempo.
8: Waldek Darłak.
9: Marcin Sikora.
8: I codziennie zrobimy ci kawę.
7: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
10: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pożaru składowiska opon Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Sprawą interesuje się prokuratura. Naukowcy mają nową metodę na walkę z białaczką. Opracowali związek, który zmusza komórki nowotworowe do zapracowania się na śmierć. Metodę przetestowano dotąd na ludzkich komórkach i na myszach. W Holandii jutro staną pociągi i autobusy. To przez strajk pracowników transportu publicznego. Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe Amsterdam-Lotnisko z Schiphol. Dyskoteka w śląskim Zoo, bo pingwiny na wybieg dostały kulę dyskotekową, mówi opiekun ptaków Wojciech Szuchowicz.
11: Bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
10: Kula będzie pojawiać się i znikać, tak żeby pingwiny się nią nie znudziły.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Są takie momenty w życiu, kiedy już przeżyło się pierwszy raz, a znów się czuje, że taki pierwszy raz się przeżywa. Ja to dziś mam. Mam nadzieję, że tym razem chociaż efekt będzie lepszy. Witam was w nowym studiu Meloradia, studio nowe, energia jeszcze mocniejsza, więc lecimy. Sorry papi, topiki, beki, hi. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Take Me Back to Kygo i Max Magnone w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18. Mamy taką trochę parapetówkę dziś. Nowe studio Meloradia otwarte. Wbijajcie na sociale je zobaczyć, a jak parapetówka. No to i prezenty. Choć my lubimy być przekorni, więc my damy wam z tej okazji prezent. Już za chwilę będę dzwonił z szybką kasą od Meloradia. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony.

0: No i ja właśnie w tym momencie wybrałem numer do Szymona, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Czekamy na to 5 sygnałów, maksymalnie ani jednego dłużej, więc Szymon, odbieraj, bo to jest ta chwila, żebyś mógł odebrać telefon i połączyć się z nami, z Meloradiem. 3 sygnały już za nami. Szymon, no nie rób nam, chłopie, tego. 4 sygnał i czy to się uda, czy to się uda? No i nie mamy tego. Szymon telefonu nie odebrał, a to oznacza, że dzwonimy do kolejnej osoby, którą mam na liście. Słuchajcie, to jest radio na żywo. Ja teraz muszę wybrać numer i tą drugą osobą jest dzisiaj Wiktor, który mam nadzieję, że on odbierze ten telefon od Meloradia i że on się ucieszy, no bo też ma fajne zgłoszenie. No mam nadzieję, że odbierze. Liczymy kolejne 5 sygnałów. To jest pierwszy.
1: Halo.
0: No i Wiktor odebrał. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 zł od Melo. Gdybyś dostał, to powiedz, na co by się wydał? Co napisałeś tam w zgłoszeniu na meloradio.pl?
1: W zgłoszeniu napisałem, żebym dołożył do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę na całą noc.
0: Mhm, czyli czekaj, ty chcesz pojechać z dziewczyną na rybę, a dziewczyna się tym też interesuje, czy jak to wygląda?
1: No, lubi ze mną po prostu spędzać czas.
0: Aha, tak to wygląda. Słuchaj, Wiktor, ty jesteś jakimś takim fanem łowienia, łowiectwa, takiego rybiego. Co takiego największego udało ci się złapać?
1: No, tak, karpia z 8 kilo to na pewno.
0: Proszę, czyli jak na Wigilię, to do ciebie?
1: Dokładnie.
0: A ten dźwięk oznacza, że dajemy ci 200 zł na to, żebyś jeszcze bardziej mógł swoje pasje rozwijać. Taka szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Radio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To nowość na playliście Meloradia, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 28 minut po 18, Pychu z tej strony, siemano. No a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, że ojciec z synem to nie zawsze najlepsze połączenie. No i pogramy, między innymi Rihanna i Us and Them.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłony.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 25 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
4: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Faktory.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
16: Po reklamie.

0: Piękni ludzie. David Guetta i Sia to Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Donieśli na siebie nawzajem. To w Czernichowie, w Małopolsce, jak czytamy, ojciec znalazł u swoich synów narkotyki, no i zgłosił ich na policję. A ci w ramach zemsty donieśli też na niego, że on posiada nielegalnie broń. No i weźcie sobie teraz wyobraźcie, jak oni na rodzinnym obiadku albo wigilii będą niby patrzeć na siebie.
1: Cześć, tu modelki. Wieczorami ja idę w Melo, a dziewczyny piją herbatę.
2: Pozdro.

0: Kap, kap, kap. Na Ibizie to nawet deszcz przyjemny, tak jak ten hit Rain in Ibiza. Spod szyldu Felix Jen pochodzi ten numer, więc firma sprawdzona, no a po 19 też będzie fajnie, obiecuję.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdogs, How Does It Feel? I po 19 też zagramy w zabawę O Czym Myśli Pychu. To wszystko się wydarzy, zostańcie z Mola Radio.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: 30 Melo Radia. Znacie tę listę. Co piątek po 18 ją odliczamy, czyli wasze ulubione kawałki. No a tak się składa, że aktualnie numerem 1 jest ten numer. Dub Dogs i How Does It Feel. Tak zaczynamy tę godzinę. Za chwilę zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Tu Pychu. No to co, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Tak sobie możecie robić i wiem, że robicie za kółkami waszych samochodów. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradiu. Bardzo mocna rzecz na naszej playliście. Prywatnie jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Zawsze bujam głową jak te zabawkowe jamniki w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. 7 minut po 19 na zegarach, a to czas, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś, słuchajcie, chodzi mi o zawód. W tym zawodzie trzeba często chodzić w koszuli, choć w sumie tak nie do końca pod pełnym krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze propozycje za kilka chwil. 321-321-777, zapiszcie sobie ten numer, on za kilka chwil wam się przyda. A już teraz Roxy i Miasto.

0: O czym myśli Pychu?
1: Welcome to Saint-Tropez, to DJ Antua i Kalina w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i zaczynamy naszą zabawę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Ten numer telefonu wam się za moment przyda. No i już możecie na niego dzwonić, no i próbować zgadnąć. O czym myśli Pychu? Zasady są proste, ja wam daję podpowiedzi, wy próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Dziś chodzi mi o zawód, no i w tym zawodzie często trzeba chodzić w koszuli, choć nie pod krawatem, no i pracuje się z ludźmi. No to czekam na wasze telefony, no i już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Piotr z tej strony.
1: No siemano Piotrek, jak tam ci mija dzionek?
2: Doskonale, stoję właśnie w korku, ale jest pozytywnie.
1: A, spoko, no to słuchaj, o czym myśli Pychu dzisiaj? Strzelaj.
2: Strzelam, że myślisz o zawodzie kelnera.
1: Nie, o kelnera nie chodzi, ale strzał dobry. No to czekam na kolejne połączenie. 321-321-777. No i już ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Halo, witam.
1: No cześć, jak masz na imię?
3: Z tej strony Mikołaj.
1: No to Mikołaj, o czym myśli Pychu?
3: Zgaduję, że o osobach pracujących na superjach.
1: Nie, nie chodzi o takie osoby, no to czekam na kolejne wasze połączenie. Jeszcze jeden strzał, spróbujmy. Słuchajcie, chodzi o osobę, która no w sumie to pracuje w pojedynkę, choć pracuje z ludźmi. No to kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo?
1: No cześć, jak masz na imię?
4: Dzień dobry, Ola. Wyłącz
1: radio, bo będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Ola, o czym myśli Pychu?
4: Ja mam pomysł, tu syn mi podpowiada, konsultant.
1: Nie, nie chodzi o konsultanta. Słuchajcie, chodzi o kogoś, kto pracuje dość długo zazwyczaj, czasem powyżej 8 godzin, no i pracuje za kółkiem. Runda druga za moment.
0: O czym myśli Pychu?

0: Tak jak mówi Robin Schulz, take it slow. Trochę zwolnijcie, nie ma co się spieszyć, ze wszystkim zdążycie. Jest w końcu wieczór, jeszcze letni, więc cieszmy się nim. Robin Schulz i Watermat w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. No i to czas na drugą rundę naszej zabawy.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Cały czas szukamy odpowiedzi na to pytanie. 321-321-777. Próbujecie się dodzwonić. No i mam nadzieję, że zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. No a dziś myślę o zawodzie. W tym zawodzie często chodzi się w koszuli, choć nie pod krawatem. No i też jest się za kółkiem i pracuje się solo, jest się odpowiedzialnym za innych ludzi. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, która oznacza, że telefon dzwoni. 321-321-777. O czym myśli Pychu? Jeszcze raz powtórzę, że chodzi mi dzisiaj o zawód. No to spróbuję odebrać. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, Joanna z tej strony.
0: Cześć, Joasia. No to o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że może to jest policjant, dba o innych.
0: Nie, nie chodzi o policjanta. Chodzi o kogoś nie aż tak umundurowanego. Trochę lżej. Bez krawata chodzi, no a w koszuli często takiej niebieskiej, jeszcze podpowiem. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Kamil.
0: No cześć, Kamil. No to o czym myśli Pychu?
3: Może to jakiś jest kierowca prezesa?
0: Prezesa nie, ale kierowca dobrze. Pierwsza część jest bardzo dobra. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Marta.
0: No cześć, Marta. To o jakiego kierowcę chodzi? O czym myśli Pychu?
4: Czy to przedstawiciel handlowy?
0: Nie. Nie chodzi o takiego kierowcę. Chodzi o kierowcę, który przewozi bardzo dużo ludzi. W takim pojeździe, na którego musicie często czekać. Jest opóźniony często. No to jeszcze jedna szansa. Halo, jak masz na imię?
5: Tam Paweł.
0: No cześć, Paweł. No to o czym myśli Pychu?
5: Może kierowca autobusu.
0: No udało się, ty często autobusem jeździsz?
5: No nie, już niestety nie, ale...
0: Ktoś tutaj ma samochód. Ja cię rozumiem, tak, stary. Słuchaj, Skiety Meloradia lecą w tym momencie do ciebie, a do was jeszcze do 20 poleci na pewno Sigma i Nobody to Love.
1: Meloradio, idę w Melo.

0: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tubilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Melo Radio wszyscy możecie poczuć się jak VIP-y. Sean Baker o to zadbał, to VIP. 16 minut zostało nam do 20. Nowy Jork zakazał AI. Konkretniej wśród uczniów, jak czytam, wprowadzono w USA zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji dla uczniów poniżej szkoły średniej. No bo to ogranicza kreatywność, spowalnia myślenie, wiadomo. No i mi się to podoba. Szkoła ma podobno uczyć życia, no a nic nie uczy życia, tak jak kombinowanie. Jak zrobić ściągę tak, żeby się facetka nie zorientowała.

0: też tabletka, wieczorami idę w Melo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, humorki, mam nadzieję, dobre. A jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo... Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia, humorki, mam nadzieję, dobre. A jeśli nie, no to na pewno wam je poprawię, bo po 20 mam naprawdę dużo sztosów i będzie moje story time.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.
5: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
6: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400

0: regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: 94 FM. Idę w melo.
1: Słuchajcie, jak ja wam powiem, co odwaliłem w ostatni weekend, to się przeżegnacie. A w tej godzinie będzie moje story time. Wy też będziecie mogli wysyłać głosówki z waszymi przygodami. Ale wcześniej gramy. Minuta przed 20, a Melo już leci z muzą. Na dobry początek Gibbs, Benjaminelli, Ram Pam Pam, Armin van Buuren i Everlasting, to też mam przygotowane. Tu pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Justin Bieber i Nicki Minaj. To Beauty and the Beat. 14 minut po 20. Pychu z tej strony. Siemano, spędzamy ten wieczór razem i mega się cieszę. A co ja, słuchajcie, odwaliłem w weekend? To do teraz nie mogę w to trochę uwierzyć. No słuchajcie, byłem na takich sporych zakupach. Wiecie, jak to jest w sobotę po południu. Kilka stówek z konta zniknęło, no ale wśród tych rzeczy, które kupiłem, była też suszarka na pranie. Taka naprawdę ogromna. No i co? No i zapłaciłem za nią. Pogadałem sobie z panią kasjerką i zapomniałem wziąć z kasy tej suszarki. No na szczęście w poniedziałek udało się sprawdzić i odebrać ją w jakimś tam punkcie obsługi klienta, ale stwierdziłem, że z tej okazji muszę was zapytać, o czym ostatnio zapomnieliście? Albo o czym mega często zapominacie? Dawajcie znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Mam nasz merch w zamiany, no i pewnie komuś z was go oddam. Dajcie mi znać, o czym wy najczęściej zapominacie, albo co wam się takiego ostatnio przydarzyło. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze głosówki.

0: Grzaczki są fajne, a jak już takiego się dostaje od Dua Lipy, to już w ogóle cudownie. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss w Melo, 20:27 na zegarach, a ja was zapytałem, o czym najczęściej je zapominacie. No i Piotrek na WhatsAppie Melo Radia napisał, że on zapomniał kupić bilety miesięcznego. Ała, no troszeczkę to boli, ale ze mną jest też nasza wydawczyni Karola.
1: Siema, siema. Siema.
0: No i ty też o czymś zapomniałaś, prawda? I to tak nieodlegle, bo dzisiaj.
1: No właśnie, słuchajcie, przed chwilą do mnie zadzwonił mój partner i powiedział, gdzie jest olej? Ja mówię, co? No i okazuje się, że robili na kolację naleśniki, ale zapomniałam kupić oleju, także I'm sorry.
0: Czyli nie będziesz miała jedzonka, jak wrócisz do domu.
1: Chyba nie będzie kolacji.
0: Ajajaj. No i powiedzenie, masz baboplacek? Jest trochę inne. Nie masz baboplacka.
1: Nie mam też kolacji.
0: Ale masz za to Duke'a Dumonta, jego nowość. Ain't no game. Gramy już teraz.

0: Safri Duo i kultowy numer w nowej wersji od The Colors. To Cynical. 17 minut do 21 nam zostało, ale każda pora, nawet taka późnym wieczorem, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam znać, na co byście taki hajs wydali. No, Kinga zgłosiła się już jakiś czas temu i posłuchajcie, na co ona wydała swoją szybką kasę.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, chciałam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No to drogi zakup, ale Meloradio i w takich pomaga. 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szczegóły na meloradio.pl. A teraz łapcie zupełną nówkę sztukę z projektu Enklawa. To Sokół i Pogwarzymy.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przegrywam.

To oni są królami tej dżungli. To grupa Shanga i King of the Jungle w Meloradiu, a my dziś mamy taką małą parapetówkę. Otworzyliśmy zupełnie nowe studio w Wbijajcie na Instagrama Meloradia, żeby je zobaczyć.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Idę w melo.
3: Ci, którzy skończyli pracę o 21, która właśnie wybiła, zazdro. Fajnie wam pogramy w drodze do domu. Na sam początek mam numer dla fanów dobrych, szybkich aut. Gibbs i jego win. Ale nieważne, gdzie jesteście, ważne, że z Melo Radiem, bo gramy najmocniej w Polsce. Przekonacie się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Axwell i Bonne. Tak właśnie gra Melo. To Whatever Turns You On. 14 minuty po 21. Tyle zarobiła za świeczki. Andziax, czyli jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, ma też swoją markę świeczek. No i jak portale plotkarskie donoszą, jej firma w jeden rok wygenerowała z tego przychód na ponad 12 milionów złotych. No mocno gratulujemy oczywiście sukcesu i zazdrościmy najbardziej jej dzieciom, które to już chyba w tym momencie mogą przejść na emeryturę.

Jest Meloradio, fajnie, że jesteście ze mną. Pychu z tej strony, siemano. Czy jedziecie do domu, czy jeszcze siedzicie w pracy? Melo wam fajnie gra i to się nie zmieni. A za chwilę nowość na naszej playliście od naszego kumpla z Tomorrowland. Będzie Gryfin i Word Away, a wy pamiętajcie, że najlepsze sety właśnie z Belgii, z Tomorrowland macie co tydzień po godzinie 20 w soboty na antenie Meloradia. Tak zaczynamy sobotnie Dobre Melo, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Ale dzień wcześniej, w piątki, też wam je gramy. Od 22 prawdziwe Dobre Melo, tylko w Meloradiu. Pamiętajcie. A teraz właśnie nowość od Gryfina na naszej playce.

Better Times to Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a ja spojrzałem w kalendarz, no i widzę, że dziś mamy dzień dobrych wiadomości. Więc postarałem się dać wam jakiegoś pozytywnego newsa. Roboty protestowały pod Ministerstwem Cyfryzacji. To się poniosło mega wiralem w internetach. Podobno one protestowały, bo Polska, tu cytat, nie jest przygotowana na nową rzeczywistość. I czemu to pozytywny, dobry dla nas news? No przynajmniej tak szybko nas nie wygryzą.

Radia Nightmare i Jordyn Sparks za nią odpowiadają, tak gramy jeszcze przed 22, a jeżeli ten numer wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na niego w 30 Meloradia. Kolejna lista hitów już w piątek po 18.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Meloradio Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.